0: 你少说两句！
1: 你少说两句！你少说两句！你少说两句！你少说两句！你少说两句！你少说两句！你少说两句！你少说两句！你少说两句！你少说两句！你少说两句！你少说两句！你少说两句！你少说两句！你少说两句！你少说两句！你少说两句！你少说两句！你少说两句！你少说两句！你少说两句！你少说两句！你少说两句！你少说两句！你少说两句！你少说两句！你少说两句！你少说两句！你少说两句！你少说两句！你少说两句！你少说两句！你少说两句！你少说两句！你少说两句！你少说两句！你少说两句！你少说两句！你少说两句！你少说两句！你少说两句！你少说两句！你少说两句！你少说两句！你少说两句！你少说两句！你少说两句！你少说两句！你少说两句！你少说两句！你少说两句！你少说两句！你少说两句！你少说两句！你少说两句！你少说两句！你少说两句！你少说两句！你少说两句！你少说两句！你少说两句！